goście, wszyscy się zjawili i w ogorzałe śpili cielęciu na zdrowie, no i także krowie. Tatuś mówi gościom z rady, hej, nie koniec tej zabawy dzisiaj.

głosy, nie wytargoj ze mi włosy. Przy marynie leżą Kuba, marynie się rusocuba, ty maryna łobuczka.

będziemy razem śpiewać obereczka ze starego kraju. Tylko słuchajcie dobrze i śpiewajcie głośno. Świeci miesiącek na niebie,